0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: W czasie tegorocznego National Story Day, który przypadł wczoraj, działacze apelują do rządu o podjęcie działań mających lepiej wspierać ocalałych i ich rodziny. Po wiadomościach zaprosimy Państwa na spotkanie z naszym gościem. Jest nim Julia Raczko-Gospo, pisarka i blogerka. W poniedziałek miało miejsce spotkanie z Julią Raczko-Gospo zorganizowane dla Polonii przez konsulat RP w Sydney. Dzisiaj w rozmowie z Agnieszką Berton Julia opowiada o miesiącach życia w przyczepie, jak z mężem i synem przemierzali Australię. Dokładnie za tydzień, w środę 3 marca, rozpocznie się 73. Festiwal Filmowy w Sydney i potrwa do niedzieli 14 czerwca. Między innymi będą Państwo mieli możliwość obejrzenia filmu Ojczyzna, The Fatherland, Pawła Pawlikowskiego, który ostatnio został nagrodzony na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. W drugiej części programu nadamy kolejny odcinek Australia Examines. Dowiemy się, jak australijski rynek medialny, zdominowany przez rosnącą potęgę gigantów technologicznych, stworzył skomplikowany mechanizm przepływu informacji w sieci. To wszystko przed nami. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.

Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 27 maja. Zaczynamy od doniesień ze świata. Rosyjska rafineria w Syzraniu w obwodzie samarskim wstrzymała pracę z powodu ukraińskiego ataku. Uderzenie dronów spowodowało znaczące zniszczenia, a na terenie obiektu pojawił się pożar oraz wysoki słup dymu. Po raz drugi w ciągu tygodnia Tajwan poderwał myśliwce po tym, jak chińska armia wysłała w pobliże wyspy własne myśliwce i drony. Chiny zwiększają obecność militarną wokół Tajwanu jako element nacisku. Tym razem to reakcja na zapowiadaną rozmowę telefoniczną prezydentów USA i Tajwanu. Południowo-koreańska armia poinformowała, że Korea Północna wystrzeliła we wtorek niezidentyfikowany pocisk u swoich zachodnich wybrzeży. Połączone szefostwo sztabów Korei Południowej nie podało dalszych szczegółów. Syryjskie władze odnalazły zapasy bojowego środka trującego sarin, należące do obalonego dyktatora Bashara al-Assada, jak podała agencja Reuters. W laboratoriach odnaleziono również składniki niezbędne do produkcji toksyny oraz ponad 70 rakiet i bomb, które można było użyć do ataku chemicznego. Al-Assad po utracie władzy otrzymał azyl na terytorium Federacji Rosyjskiej. Doniesienia z Australii. Grupa kobiet i dzieci powiązanych z tak zwanym państwem islamskim została poddana przeszukaniom, a dane z ich urządzeń zostały pobrane przez funkcjonariuszy policji po ich nocnym przylocie na lotniska w Sydney i Melbourne. W oświadczeniu policja Nowej Południowej Walii, Wiktorii, poinformowała, że nie dokonano żadnych aresztowań wśród członków tej grupy. Koalicja zapowiada, że sprzeciwi się kontrowersyjnym zmianom podatkowym zawarte w budżecie Partii Pracy, gdy projekt trafi pod obrady parlamentu we czwartek. Rzecznik opozycji Andrew Hastie powiedział, że koalicja popiera ulgę podatkową dla pracujących Australijczyków, która zapewni osobom uzyskującym dochody z pracy zwrot podatku w wysokości $250 rocznie. Twórcy Uluru Statement From the Heart zapowiadają, że nadal będą zapobiegać o konstytucyjne uznanie ludności rdzennej, rozpoczynając obchody National

Reconciliation Week. Współprzewodniczące Pat Anderson i Megan Davis powiedziały, że mimo porażki referendum dotyczące utworzenia głosu dla aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa, ponad 6 milionów osób głosowało na tak i opowiedziało się za zmianą. Doniesienia z Polski. Polska domaga się od Komisji Europejskiej oceny wpływu zawieranych umów handlowych z krajami spoza Unii na rolnictwo państw członkowskich. Taki postulat zgłosił w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski na unijnej naradzie ministerialnej. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że do resortu został wezwany ambasador Rosji w Warszawie. Polski rząd zdecydował tak po rosyjskich zapowiedziach dokonania systematycznych ataków na Kijów. Amerykanie są gotowi do rozmów z Polską na temat ewentualnej produkcji pocisków do wyrzutni Patriot. Uzbrojenie to stanowi kluczowy element polskiego programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Aleksander Miszalski zabrał głos po ogłoszeniu wyników referendum w Krakowie, w wyniku którego utracił on stanowisko prezydenta miasta. Podziękował on za 2 lata sprawowania prezydentury. Przyznał również, że akceptuje wynik głosowania, w którym został odwołany. Najnowsze dane GUS pokazują, że stopa bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,3%. W tym samym czasie spadły współczynniki aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Ze sportu. Jessica Pegula odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 5, amerykańska tenisistka przegrała z 83. w rankingu Australijką Kimberly Birrell 6-1, 3-6, 3-6. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolar amerykańskiego wynosi 72 centy. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Oto temat dnia i ponownie Dariusz Paczyński.
1: Prawie 3 dekady po ogłoszeniu przełomowego raportu zatytułowanego Bringing Them Home, dotyczącego skradzionych pokoleń, rząd wdrożył jedynie 6% zawartych w nim rekomendacji. W czasie tegorocznego National Sorry Day, który przypadł wczoraj, działacze apelują do rządu,

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Rektorką generalną Healing Foundation.
3: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple, devastating truth. That governments in this country took our babies and our children from their families, their communities, their culture and their country.
2: To jeden dzień w roku, kiedy ten kraj jest ponownie proszony o zmierzenie się z prostą, druzgocącą prawdą, że rządy tego kraju odbierały nasze niemowlęta i dzieci, ich rodzinom, społecznościom, kulturze i ziemi. Robiono to przez pokolenia i robiono to celowo. To nie jest historia. Ludzie, którzy przeżyli te polityki, to nasze ciotki, wujkowie, rodzice, dziadkowie i kuzyni. Oni siedzą obok was. Powiedziała, że po tylu latach nie ma już usprawiedliwienia dla braku działania.
3: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do.
2: 29 lat temu raport Bringing Them Home przedstawił te prawdy parlamentowi. Ocalali, siedzieli przed obcymi ludźmi i robili jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie człowiek może robić. Otwierali swoje najgłębsze rany, często po raz pierwszy, wierząc, że ujawnienie swojego bólu publicznie zmieni ten kraj. Raport, który powstał, zawierał 83 rekomendacje. To nie była tylko lista, to była mapa drogowa prowadząca do uzdrowienia, sprawiedliwości i reparacji. Zestaw konkretnych kroków pokazujących, jak zacząć naprawiać te krzywdy. W 2008 roku ówczesny premier Kevin Rudd wygłosił formalne przeprosiny wobec skradzionych pokoleń.
4: As Prime Minister of Australia, I am sorry.
2: Jako premier Australii przepraszam, w imieniu rządu Australii przepraszam, w imieniu parlamentu Australii przepraszam i składam te przeprosiny bez żadnych zastrzeżeń. Jednak wobec zbliżającej się 30. rocznicy raportu i wdrożenia jedynie 5 rekomendacji, działacze twierdzą, że samo przepraszanie bez działania nie wystarcza. W tegorocznym Dniu Pamięci Healing Foundation przedstawiła federalnemu rządowi 2-letni plan działań, wzywając przywódców do wywiązywania się z przeprosin poprzez konkretne działania. Shannon Dodson powiedziała, że plan jest praktycznym narzędziem mającym pomóc rządowi w działaniach na rzecz uzdrowienia i sprawiedliwości. W ramach różnych programów stanowych i terytorialnych osoby ocalałe ze skradzionych pokoleń otrzymały dostęp do jednorazowych wypłat finansowych w wysokości 100 tysięcy dolarów australijskich. Jednak Queensland pozostaje jedynym stanem w Australii, który nie oferuje żadnych rekompensat. W tegorocznym Dniu Pamięci rząd federalny ogłosił dodatkowe finansowanie w wysokości 2,5 miliona dolarów na wsparcie osób ocalałych ze skracionych pokoleń. Jednak senator Lydia Thorpe, kobieta z ludów Gunagai i Jamb Warung, powiedziała, że zadośćuczynienie to coś więcej niż tylko pieniądze.
5: Sorry means you don't do it again.
2: Przeprosiny znaczą, że nie robi się tego ponownie, ale co widzimy? W 2026 roku 24 tysiące dzieci aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa znajduje się poza opieką swoich rodzin. To nadal się dzieje. To wciąż jest rzeczywistość, a niemowlęta nadal są wyrywane z ramion swoich matek. Healing Foundation informuje, że osoby ocalałe stanowią szczególnie dużą grupę wśród starszych Australijczyków z gorszym stanem zdrowia i niższymi dochodami. Shannon Dodson powiedziała, że ponieważ wielu ocalałych osiąga już podeszły wiek, wdrożenie rekomendacji staje się sprawą

0: niezwykle pilną. Marion Scrimogour jest federalną deputowaną reprezentującą okręg Lingiari w Northern Territory. Jej ojciec został przymusowo odebrany rodzinie jako dziecko w środkowej Australii. Powiedziała, że wszyscy członkowie skradzionych pokoleń powinni otrzymać dodatkowe wsparcie, aby opieka nad nimi w starszym wieku nie powodowała dodatkowych problemów.
1: It is also proposed that there be a Stolen Generations Access and Prioritization Card and a formal...
0: Proponuję również utworzenie specjalnej karty dostępu i priorytetowego traktowania dla członków skradzionych pokoleń oraz formalnej ścieżki eskalacji dla ocalałych w sprawach skarg, opóźnień i zapytań dotyczących opieki nad osobami starszymi. Organizacje wspierające

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: From the partisan politics.
3: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w Twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na Ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
2: sbs.com.au/audio.
4: Witam po reklamie, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę zaprosimy Państwa na spotkanie z naszym gościem. Jest nim Julia Raczko-Gospo, pisarka i blogerka. W poniedziałek miało miejsce spotkanie z Julią Raczko-Gospo dla Polonii zorganizowane przez konsulat RP w Sydney. Dzisiaj w rozmowie z Agnieszką Berton Julia opowie o miesiącach życia w przyczepie. Z mężem i synem przemierzali Australię, przejechali kamperem 45 tysięcy kilometrów. Dokładnie za tydzień, w środę, 3 marca, rozpocznie się 73. Festiwal Filmowy w Sydney i potrwa do niedzieli, 14 czerwca. Między innymi będą Państwo mogli obejrzeć w tej chwili już bardzo sławny film Ojczyzna, Fatherland, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Paweł Pawlikowski otrzymał za najlepszą reżyserię na ostatnio zakończonym festiwalu w Cannes. Dostał właśnie za ten film nagrodę. Nadamy również archiwalną rozmowę z reżyserem, którą przeprowadził Dariusz Buchowiecki po pokazach filmu Zimna Wojna. W drugiej części programu nadamy kolejny odcinek Australia Examines. Dowiemy się, jak australijski rynek medialny stworzył skomplikowany mechanizm przepływu informacji w sieci. To wszystko przed nami, za chwilę spotkanie z naszym gościem, ale jeszcze za chwilę piosenka Maryla Rodowicz i Święty Spokój.

0: A teraz już oddaję mikrofon Agnieszce Berton.
1: Julia Gospo od ponad dekady opowiada o Australii. Na blogu, w książkach, w mediach i na kanałach społecznościowych. Mieszka tu od 2013 roku, a dziś razem z mężem Samem i 4-letnim synkiem Hugo podróżuje po kraju w przyczepie, żyjąc w rytmie slow life. Cześć Julia.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Julia, gdzie teraz jesteś i co widzisz?
2: Jesteśmy w północno-zachodniej części Nowej Południowej Walii, nad rzeką. Za oknem lekkie puskowia, sucha trawa, suche eukaliptusy, bardzo błękitne niebo. Cały czas przejeżdżają wielkie ciężarówki zapakowane bawełną i zbożami, bo to taki region, gdzie uprawia się właśnie te rzeczy. Ale jest to region przede wszystkim znany z gorących źródeł. Tutaj się znajduje wielki basen artyryzyjski, więc jest dużo źródeł termalnych. Barron Junction, Piliga, Lightning Ridge, trochę koniec świata na tej mapie tego regionu Australii.
1: W lesie Piliga nie spotkaliście legendarnej Piliga Lady, czyli takiego ducha, który ponoć się tam pojawia?
2: O duchu nie słyszałam, ale słyszałam o lokalnym Yeti, który się pojawia w tym lesie i podobno przyjeżdżają tutaj ludzie z całego świata, żeby tego Yeti szukać. Mój syn był bardzo zaciekawiony, ale nie. Niestety, a może i niestety, takiego spotkania nie było. Za to widzieliśmy dużo emu, bo jest to taki region, gdzie głównie właśnie chyba sobie na tych polach pasą się emu.
1: To jest bardzo ciekawy region, bo tam długo trwała blokada ekologiczna. Pierwsze narody razem z ekologami walczyli o to, by nie powstały tam takie odwierty gazu, czyli ten fracking tak zwany. Widziałaś może takie pola, miejsca, gdzie już jest ten odwiert, bo tam sporo tego jest na północ od Piliga.
2: Nie widzieliśmy, natomiast widzieliśmy w miasteczku faktycznie plakaty, że nie chcemy

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: My podróżujemy wspólnie. Tak naprawdę odkąd się znamy, moja przygoda z Australią zaczęła się od wielkiej mojej podróży dookoła świata i tak tutaj trafiłam. Więc już trochę wiedzieliśmy, jak podróżujemy, natomiast dopiero jak zaczęliśmy być w tej podróży, zorientowaliśmy się, że ten rok to jednak nam nie starczy, że jeśli chcemy jeszcze pojechać na Tasmanię, a chcieliśmy, to ta podróż musi być troszeczkę dłuższa. Więc z półtora roku zmierzamy do domu. Zostało nam ostatnich kilka tygodni. Trochę smuteczek, trochę radość, bo to zawsze takie mieszane uczucia. Cieszymy się, że jedziemy do domu, że będziemy w trochę większej przestrzeni, że zobaczymy znajomych, zobaczymy bliskich, że wrócimy tak na takie swoje. Mhm. Natomiast też wiem z doświadczenia, że z powrotami tak bywa, że chcesz, a później przyjeżdżasz i sobie myślisz, kurczę, ale było fajnie.
4: No tak. A jaki jest ten wasz setup? To jest van, to jest karawan? Czy ma ogrzewanie? Czy ma, wiesz, te wszystkie takie rzeczy typu telewizor, mikrofala? No nie wiem. Tak jak patrzy się na ludzi, którzy podróżują po Australii, to często mają naprawdę niesamowite te wany czy te kampery.
3: Nasza przyczepa też jest dosyć niesamowita. Przede wszystkim jest przyczepą, którą można zabrać tak naprawdę wszędzie w Australii. Przyczepa offroadowa, ze świetnym zawieszeniem, ale też z takim setupem off the grid. Mamy dużo wody, mamy dużo solarów. Możemy mieszkać w buszu z daleko od cywilizacji przez tydzień albo dwa, albo trzy, nawet jakbyśmy się postarali, tylko ta woda jest zawsze kłopotem, bo możemy mieć jej niby 300 litrów, ale wiesz, jak pomyślisz sobie, że średnio człowiek na prysznic zużywa ponad 60, a woda się musi przydać do mycia, nie tylko siebie, ale też naczyń, do gotowania, do picia, no to szybko jednak schodzi. Więc woda jest chyba takim największym ograniczeniem. Wszystko w niej mamy tak naprawdę. Mamy ogrzewanie, mamy prysznic, mamy toalety, mamy kuchnię zewnętrzną. To też jest dosyć specyficzne dla tej przyczepy. My w ogóle w środku nie mamy kuchni. Życie tak naprawdę toczy się na zewnątrz. Nie jest to dla każdego. Nam absolutnie pasuje. Uwielbiamy tak żyć. Bardzo nam pasuje to, że w środku też z przyczepy nie ma zapachów jedzenia po tym, jak się ugotuje. Ale przede wszystkim pasuje nam to, że jesteśmy cały czas na zewnątrz. Od rana wstajemy, wychodzimy na zewnątrz zrobić kawę, jemy śniadanie i życie toczy się poza przyczepą. W środku tak naprawdę śpimy.
4: A co najbardziej zmieniło się w twoim życiu i relacjach po rozpoczęciu życia w ciągłej podróży i to jeszcze z dzieckiem?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak jak wspomniałam na początku, my dużo podróżowaliśmy wcześniej, ale bardzo nas zaskoczyło to, jak trudno jest nam być w takiej ciągłej podróży.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nawiązujesz przyjaźnie, przepiękne miejsca. To wszystko jest złudny obrazek tego życia w jakiejś bajce. Tak nie jest. Jak wyjeżdżasz z przyczepą na tak długi okres, jak my wyjechaliśmy, jak do niej przeprowadzasz, to życie codzienne toczy się w tej przyczepie, tak samo jak się toczyło w domu. Nie zostawiasz ze sobą problemów. Nie zostawiasz ze sobą problemów rodzinnych, nie zostawiasz ze sobą problemów finansowych, zawodowych, swoich własnych. To wszystko jedzie z tobą. To wszystko się toczy w takiej małej przestrzeni. Twoje dziecko się rozwija w takiej małej przestrzeni. Ono nie rozumie, dlaczego rodzice spełniają swoje marzenie o podróży do Australii. Ono widzi to, że traci swoje bezpieczne miejsce, swój dom, swój pokój, swoje zabawki, swoich znajomych, których widuje codziennie w miejscach, do których chodzi. Cieszy się oczywiście, są rodzice, ale też nie rozumie do końca tego, co się dzieje wokół niego. Więc zajęło nam sporo czasu zrozumienie tego, że no, to nie jest wieczna podróż. My po prostu zaczynamy żyć w tej przyczepie. Tak się będzie toczyło nasze życie. Żeby to życie było dla nas przyjemne i żeby przyjemne były dla naszego syna, musimy mieć jakiś plan na to. Musimy się podzielić obowiązkami. Musimy ustalić właśnie jakąś rutynę, żeby też dla naszego tego małego dziecka było to przewidywalne, co się będzie działo. Więc to był proces. To był proces. I to też nie jest tak, że po tych 6 tygodniach nagle po prostu bum, jest w ogóle fantastycznie. Nie, nie jest. Zupełnie szczerze ci powiem, że z moim mężem w życiu się tyle nie kłóciłam przez 13 lat naszego związku, co w tej podróży.
2: Słyszałam, Julia, żeby wyjechać w taką podróż, to trzeba być przyjacielem ze swoim partnerem, takim dobrym przyjacielem, bo inaczej właśnie no, może być trudno.
1: Tak, my się znamy 13 lat, przeszliśmy przez wiele rzeczy razem, jesteśmy tutaj razem na tym końcu świata, mieszkamy z daleka od swoich rodzin. Bardzo dużo czasu zawsze spędzaliśmy razem, bardzo dużo zawsze razem podróżowaliśmy, a jednak jak zaczynasz mieszkać na takiej małej przestrzeni, myślę sobie, że to nie ma znaczenia, czy jesteś najlepszym przyjacielem, czy nie. Jak gdyby tworzą się różne napięcia, które muszą się gdzieś rozładować i niestety rozładowują się w tej małej przestrzeni. Mm-hmm. Tak? Oczywiście mamy mnóstwo wspaniałych wspomnień i momentów i też takich romantycznych i tych pięknych zachodów słońca i chwil, gdzie sobie we dwójkę siedzieliśmy po prostu nad rzeką przy przyczepie, jak Hugo już poszedł spać. Mamy mnóstwo wspaniałych wspomnień z naszym dzieckiem i przeżyć, hikingów, nurkowania, kempingów po prostu z niebem usłanym gwiazdami, kangurów za oknem. No mnóstwo takich pięknych momentów, ale to jest po prostu życie, więc oprócz tych pięknych momentów są takie, które są słabe. I to wiesz, nie mówmy też o konfliktach, bo też elementami życia jest to, że nie wiem, rzeczy się psują. Tak samo jak w domu coś ci się psuje, tak samo w tej przyczepie ciągle coś się może popsuć, tak? Oprócz tego dzieją się wypadki, chorujesz, tak? Hugo, poszliśmy na spacer w Karangini National Park, uderzył głową o kamień, 4 sfy. No i jesteś w takim miejscu odległym, jedziesz do tego szpitala, nie do końca wiesz, co cię czeka. Z drugiej strony, nie musisz być na odludziu, żeby takie rzeczy się wydarzyły, bo byliśmy na przykład w Perth i dostał drgawek, nie wiadomo skąd, wzywanie karetki, pogotowia. Wiesz, to są takie momenty po prostu życiowe.
2: Powiedziałaś, że jedziecie razem w kamperze z problemami, które się zabiera z dużego miasta. Jednym z tych problemów są na przykład finanse. Czy możesz zdradzić, jak można utrzymać się, będąc w drodze tak długo?
1: Przede wszystkim myślę, że po prostu praca i oszczędzanie jest moją radą. No tą podróż wymyśliliśmy sobie tak naprawdę niedługo po tym, jak się poznaliśmy. Ale gdzieś zawsze mieliśmy budżet, który był na tą podróż odłożony i tylko żeśmy dokładali do tej kupki. Teraz mamy po 40 lat, więc obydwoje ponad 20 lat życia zawodowego za sobą. Oszczędności, dobre prace, kilka dobrych inwestycji, z których dzisiaj mamy dochody, wynajęty dom. To wszystko gdzieś tam się składa do kupy. Oprócz tego ja też pracuję zdalnie. Układam plany podróży dla Polaków przyjeżdżających do Australii od czasu do czasu. Pracuję jako przewodnik gdzieś w tej drodze. Piszę przewodnik o Australii również, który ukaże się prawdopodobnie pod koniec tego roku. I ostatnio miałam taką myśl, bo też na moim Instagramie ktoś się zapytał mnie, zawsze mnie zastanawia, skąd ludzie biorą pieniądze na takie rzeczy. Mam takie poczucie, że w naszej polskości

0: zawsze takie podejrzenie, nawet to nie jest poczucie, ale przekonanie, bo już też to usłyszałam kiedyś, jak wyjechałam w podróż moją dookoła świata, że albo kogoś okradliśmy, albo ktoś nam tę podróż sponsoruje, albo dostaliśmy jakiś nie wiadomo jaki spadek. Ja też słyszałam, że mi tatuś zapłacił, albo że wyprowadziłam się do tej Australii, bo tutaj znalazłam bogatego męża. Więc różnie takie teorie się pojawiają. Prawda jest taka, że po prostu pracujemy i oszczędzamy. Naszym priorytetem są podróże.
1: Czy wy zrobiliście ten tak zwany słynny D-Lab, czyli podróż dookoła Australii wzdłuż wybrzeża? I jakie miejsca w Australii odkryliście, które uważasz, że są wciąż niedocenione przez turystów?
0: My nie zrobiliśmy takiej pętelki. Nasza trasa prowadziła z Sunshine Coast, gdzie mieszkamy, przez Outback New South Wales do Australii Południowej, dalej do Australii Zachodniej, zachodnim wybrzeżem na północ, później do East Arnhem Land na terytorium północnym, przez środek Australii, przez Alice Springs, Unadacha Track, powrotem do Australii Południowej, na Tasmanię i dalej przez Wiktorię, Nową Południową Walię, z powrotem do Queensland. Więc tak naprawdę w tej naszej podróży w ogóle się nie pojawiło Queensland. Mieszkamy w Queensland i też kilka lat temu zrobiliśmy 3-miesięczną podróż po Queensland. Jednocześnie priorytetem na przykład nie była dla nas Nowa Południowa Walia i początkowo w ogóle nie planowaliśmy spędzić tutaj dużo czasu, bo myśleliśmy sobie, że po pierwsze Nowa Południowa Walia jest trochę przewidywalna, już tu byliśmy wielokrotnie, jest też blisko domu, nic nas tu nie zaskoczy. A okazuje się, że ta Nowa Południowa Walia jest jednym z ciekawszych regionów tej podróży i miejsca, w które trafiamy, są absolutnie zjawiskowe. Bo na przykład nie planowaliśmy jechać w Góry Śnieżne, a było tam fantastycznie w Parku Narodowym Kościuszko. I ta przestrzeń, to zimno, padał śnieg, to było coś fantastycznego. Czy właśnie tutaj, ten region, w którym jesteśmy teraz, region gorących źródeł, jest przepiękny. Czy Sapphire Coast, od miasteczka Eden, Perimbula, Tatra, to są wszystko miejsca absolutnie przepiękne. Na to, jak odbieramy miejsce, składa się naprawdę wiele elementów. Składa się to, w jakim jesteśmy nastroju, co innego się dzieje w naszym życiu, czy jesteśmy w stresie, jaka jest pogoda, jak przyjeżdżamy na dane miejsce, jakich ludzi spotkamy w danym miejscu, czy mamy jakieś przygody, czy wszystko idzie nam łatwo, czy czegoś się spodziewamy i czy mamy wysokie oczekiwania, czy absolutnie nie spodziewamy się niczego i wtedy najmniejszy po prostu kolorowy kamyk nas zachwyca. Więc myślę, że tych zmiennych jest mnóstwo. I to, że dzisiaj mi się też podobały jakieś miejsca, czy też nie podobały, nie znaczy, że jeśli wrócę tam za kilka lat znowu, odbiorę je tak samo. Jestem pewna, że tak nie będzie, bo wielokrotnie byłam w różnych miejscach i później byłam w tych samych miejscach w innym czasie i zupełnie inaczej je odbierałam.
1: Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

73. Festiwal Filmowy w Sydney zaczyna się w środę 3 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca 2026 roku. Podczas trwającego 12 dni festiwalu zostanie zaprezentowanych ponad 200 filmów w wielu lokalizacjach w Sydney. Uroczyste otwarcie festiwalu będzie miało miejsce w State Theatre, a następnie pokazy filmów w kinach w Newtown, Cremon i Randwick. Pełny program festiwalu mogą Państwo przeczytać na stronie www.sff.org.au. 13 filmów będzie rywalizować o nagrodę Sydney Film Prize o wartości 60 tysięcy dolarów. Jednym z tych filmów ubiegających się o nagrodę jest najnowsze dzieło Pawła Pawła.

0: Wilkowskiego pod tytułem Ojczyzna, Fatherland. To właśnie ten tytuł przyniósł polskiemu reżyserowi prestiżową nagrodę za najlepszą reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes. Jest to niewątpliwie wielki powrót mistrza. Pawlikowski zabiera nas w podróż z Thomasem Mannem i jego córką Eryką przez zrujnowane powojenne Niemcy. To kolejny film tego reżysera, w którym historia prywatna staje się odbiciem wielkiej historii Europy. W rolę Eryki wciela się Sandra Hüller, którą znamy z Anatomii upadku i Strefy interesów. Na ekranie zobaczymy też Joannę Kulik. Czarno-białe zdjęcia Łukasza Żala tworzą kino kontemplacyjne, które zachwyciło światową krytykę. Zapraszamy na seansy tego filmu. Pierwsze pokazy będą miały miejsce 12 i 13 czerwca w State Theatre oraz 14 czerwca w Reed Cinema w Randwick. Są również inne produkcje z udziałem polskich artystów. The Good Boy w reżyserii Jana Komasy, reżysera kultowego filmu Boże Ciało, oraz Mama, koprodukcja izraelsko-polska z Arkadiuszem Jakubikiem, i Closure, dokumentalny film w reżyserii Michała Marczaka. Posłuchajmy fragmentu archiwalnej rozmowy z Pawłem Pawlikowskim, którą przeprowadził Dariusz Buchowiecki przed pokazem filmu Zimna wojna w Sydney. Reżyser odpowiada na pytanie, jak zmieniło się jego życie po otrzymaniu Oscara za Idę.
1: To zawsze pozytywne uczucie i człowiek się cieszy, że tyle pracy, które włożyliśmy w ten film, nie tylko ja, ale cała ekipa, aktorzy, ekipa techniczna, to była taka praca z miłością. Jeśli to wszystko jest docenione, no to jesteśmy wszyscy strasznie zadowoleni.
2: Czy to oznacza dla pana większą wolność artystyczną, czyli że teraz może pan zrobić jakikolwiek film, jaki tylko pan sobie wymarzy, napisze, nie trzeba już przekonywać producentów?
1: No nie do końca. Znaczy, zależy, jakie filmy się chce robić, bo na przykład już po Oscarze za Idę, ale nawet po moich pierwszych filmach sprzed 20 lat dostawałem różne oferty, no ale... Ale to były filmy nie moje i jakieś tam czyjeś pomysły z jakimś producentem, który gdyby dominował, więc nie, jak człowiek chce dalej robić swoje, no to nie do końca jest tak łatwo. I nawet po Oscarze, po Idzie, jeśli bym pojechał do Stanów i robił jakiś duży hollywoodzki film, no to fajnie, ale nie robiłbym swojego filmu. Czyli trzeba walczyć o tą twórczość, o tą wolność twórczą. To pomaga i nie pomaga. Mhm. Na pewno daje to takie poczucie, że to, co robimy, ma jakąś wartość i to jest doceniane, a to samo w sobie już psychologicznie daje kopa, nie? Że kurczę, fajnie, warto robić swoje, jeśli to wychodzi na świat, że się podoba. Jestem gdzieś tam w jakimś sensie dokumentalistą. Ja mam scenariusz, mam historię, początek, środek, koniec i tam wiele dobrych scen, czy mocnych, ale zostawiam sobie wolność wymyślania na bieżąco. Tu i ówdzie, więc ten scenariusz miał jakieś 179 wersji tak naprawdę i nigdy nie było takiego skończonego scenariusza i przepisywałem film nawet w trakcie robienia filmu, w trakcie zdjęć. Staram się mieć dziury w produkcji, podczas których właśnie się wycofuję, montuję sobie z moim montażystą i też przepisuję sceny, wyrzucam jakieś złe pomysły, których jeszcze nie nakręciłem na szczęście i wymyślam jakieś nowe, lepsze, bardziej działające z tym materiałem, który nakręciłem. To jest taki organiczny dosyć proces. No ja to gdzieś już mam od zawsze to podejście. Od kiedy robiłem dokumenty takie dosyć skonstruowane wprawdzie, ale były to dokumenty, gdzie właśnie nie przejmowałem się za bardzo literaturą, tylko myślałem o tym autonomicznym życiu filmu, nie? Jak ten film rzeczywiście oddycha, co w nim tak naprawdę jest. Nie? I tak czuję, że większość filmów, często ludzie trzymają się kurczowo scenariusza, który nigdy do końca nie działa. Więc ja sobie daję tą wolność takiego lepienia, rzeźbienia na bieżąco, ale na podstawie lat pisania, wymyślania, przygotowań lokacji, aktorów i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że to się z nieba biorą te pomysły. To jest po prostu coś, co wynika z przygotowania, z tego, co też człowiek ma gdzieś tam w podświadomości. Nie? Często lepiej się tworzy właśnie nie za biurkiem, tylko na stojąco robiąc ten film. Staram się nie robić filmów, które są tylko jednej rzeczy. Ale właśnie staram się skondensować w jakiejś prostej opowieści w miarę, w prostym sposobie opowiadania jak najwięcej rzeczy, ale sugerować raczej niż kawa na ławę pokazywać.
2: Wykłada pan na akademiach filmowych w różnych krajach. Czego uczy pan młodych filmowców? Na co ich pan uwrażliwia?
1: No, żeby wsłuchali się w to, co w nich jest, nie? Bo nie, no, nie wszystkim jest dane być artystą, nie? Ale wszyscy powinni się oprócz nauki warsztatu powinni się wsłuchać w to, co w nich jest oryginalne, co ich naprawdę kręci. No i muszę przyznać, że w większości przypadków nic ich nie kręci, ale zawsze szukamy tych młodych ludzi, którzy coś tam mają, tą iskrę Bożą i jakąś sprawę, która ich naprawdę niesie. Więc przede wszystkim ta nauka polega na wyszukaniu tych jednostek i próbie ich, nadaniu im otuchy i ukierunkowania, żeby się rzeczywiście jakoś rozwijali w niezależnym, oryginalnym kierunku. Więc to jest moja rola, bo tam techniki można się nauczyć nawet dzisiaj z tych DVD ekstra, ale nauczyć się słuchać siebie to jest bardzo ważne. Tylko nie wszyscy są artystami, więc bez przesady. Teraz mamy taki problem, że wszyscy się teraz mają za artystów i tłumy ludzi walą na te szkoły, do tych szkół filmowych i trochę to też jest przygnębiające.

0: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: W Australii media należą do bardzo niewielkiej liczby właścicieli, co sprawia, że kontrola nad nimi jest jedną z najbardziej skoncentrowanych na świecie. Jednocześnie wraz z rosnącym wpływem gigantów technologicznych, takich jak Meta, na to, jakie wiadomości konsumujemy, eksperci wskazują, że zmienia to sposób, w jaki funkcjonujemy jako społeczeństwo. Jest to złożona sieć powiązań i hierarchii, choć niezbyt rozbudowana, ponieważ obejmuje jedynie kilku głównych graczy. Duże koncerny medialne, takie jak Nine Entertainment, Southern Cross Austereo, Seven West Media oraz News Corp Australia, posiadają platformy informacyjne, w tym The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald oraz The Age. Lista ta jest dłuższa. W ciągu ostatnich 10 lat również wielkie firmy technologiczne, takie jak Meta, Google i Apple, stały się kluczowymi źródłami wiadomości. Giganci ci prowadzą własne cyfrowe pośredniki, takie jak Facebook i Instagram, które znajdują się pomiędzy odbiorcami a firmami medialnymi, pełniąc w praktyce rolę strażników dostępu do informacji, które otrzymujemy. W tym odcinku SBS Egzamin spytamy, w jaki sposób wielkie media i wielkie technologie wpływają na wiadomości, które otrzymują zwykli Australijczycy i jak wpływa to na sposób, w jaki postrzegamy świat. Gdy własność mediów jest skoncentrowana, tak jak w Australii, daje to nieproporcjonalną władzę niewielkiej grupie podmiotów, które mogą w ten sposób kształtować politykę oraz debatę publiczną, mówi Cameron McTernan. Najbardziej znana z nich to News Corp, ale istnieje też Australian Community Media, które posiada wiele lokalnych i regionalnych gazet, a także dwaj główni giganci telewizyjni, Seven West Media oraz Nine Entertainment CO. Co ciekawe, dużym graczem medialnym jest również ABC. McTernan jest wykładowcą mediów i komunikacji na University of Adelaide i był częścią zespołu badawczego zajmującego się globalną koncentracją mediów i internetu w 2024 roku. Raport wykazał, że Australia zajmuje

0: drugie miejsce na świecie pod względem koncentracji mediów za Brazylią. Gdyby chodziło o inny sektor, na przykład supermarkety, które w Australii również są silnie skoncentrowane, albo przemysł wydobywczy, który także cechuje się wysoką koncentracją, w większości przypadków byłaby to jedynie debata ekonomiczna, czyli kwestia biznesu. W przypadku systemów medialnych sytuacja wygląda jednak inaczej, ponieważ mają one zdolność wpływania na debatę publiczną, na to, jak rozumiemy świat oraz poszczególne kwestie. Nagłówki i leady newsowe zawsze były pisane w taki sposób, aby jak najbardziej uatrakcyjnić i zainteresować odbiorców. Jednak Mark Ternan zauważa, że cyfrowi pośrednicy, tacy jak Facebook i Instagram, zwiększyli motywację do sensacjonalizowania nagłówków i treści w celu zdobywania kliknięć i zaangażowania. Treści, które są silnie sensacyjne lub bardzo dramatyczne, są tymi, które algorytm najczęściej wypycha na górę feedu. W rezultacie obserwujemy zjawisko clickbaitu oraz treści, które w zasadzie nie są informacjami prasowymi, lecz tworzone są po to, aby skłonić użytkowników do polubień, udostępnień i komentarzy, a następnie do kliknięcia w link, co pozwala generować przychody z reklam. Rola gatekeepera oznacza w praktyce, że firma technologiczna zaczyna decydować o tym, w jaki sposób treści są odbierane i dystrybuowane. Ponieważ ludzki mózg jest wrażliwy na informacje o zagrożeniach, algorytmy dążą do maksymalizacji zaangażowania, promując treści, które tę potrzebę wychwytywania zagrożeń najmocniej pobudzają. Dr Michael Nottale jest adiunktem w School of Psychology na University of Queensland. Jego zdaniem to, co widzimy podczas przewijania mediów społecznościowych, zwłaszcza w przypadku treści uznawanych za wiadomości, odwołuje się do pierwotnej potrzeby, która sięga czasów naszych najdawniejszych przodków. Nasze mózgi są zaprojektowane tak, aby wykrywać zagrożenia w otoczeniu, dlatego bardzo trudno jest nam po prostu je zauważać i nic z nimi nie robić. Ponieważ nie możemy wiele zrobić w sprawie wojny w Iranie, mamy poczucie, że robimy coś, pozostając na bieżąco z informacjami. Jednak w praktyce niewiele z tego jest dla nas funkcjonalne, ponieważ samo oglądanie relacji o śmierci ludzi na świecie niekoniecznie stawia nas w lepszej pozycji, by realnie na to zareagować. Jego zdaniem nieskończone przewijanie wiadomości oraz treści clickbaitowych, niezależnie od tego, czy są to nagłówki, zdjęcia czy materiały wideo, sprawia, że wielu z nas doświadcza wyuczonej bezradności, co ostatecznie wpływa na to, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo. Może pojawiać się poczucie, że niektóre problemy stojące przed ludzkością są zbyt duże, by można było cokolwiek z nimi zrobić. W rezultacie prowadzi to do bierności, co jego zdaniem jest prawdziwą stratą. Wiele osób traktuje samo publikowanie postów na Facebooku jako swój główny poziom zaangażowania politycznego. To może tworzyć wrażenie, że nie ma realnych działań, które można podjąć, mimo że takie możliwości istnieją. Dostrzeganie konkretnych działań, które są w naszym zasięgu, daje poczucie sprawczości, a to z kolei zmniejsza lęk i poczucie bezradności. Myślę, że dwa pytania, które zacząłem sobie zadawać podczas przewijania newsfeedów, brzmiały: czy mogę coś z tym zrobić? Jeśli odpowiedź była negatywna, czasami uczyłem algorytm, że nie chcę widzieć takich treści. Na przykład można kliknąć prawym przyciskiem myszy przy poście i wybrać opcję: nie chcę widzieć więcej takich treści. Jeśli natomiast mogłem coś zrobić, starałem się podjąć działania. Na przykład zdarzało mi się pisać do lokalnego polityka z pytaniem: co dzieje się w sprawie sztucznej inteligencji? Jakie widzicie ryzyka i co zamierzacie z nimi zrobić? Dawało mi poczucie sprawczości. Drugie pytanie, które sobie zadawałem, brzmiało: czy czas spędzany w tej aplikacji faktycznie mi służy? Czy chcę dalej to robić? I bardzo często odpowiedź była negatywna. Algorytmy oraz sposób, w jaki doświadczamy mediów społecznościowych, nieustannie się zmieniają. Profesor komunikacji na Western Sydney University, Tania Notley, podkreśla, że kompetencje w zakresie edukacji medialnej nie są już opcjonalne, stały się koniecznością. Edukacja medialna to umiejętność korzystania z różnych mediów i technologii medialnych, ich analizowania, tworzenia oraz udostępniania treści. Obejmuje to również sposób, w jaki działają algorytmy, które pokazują nam treści, z których najprawdopodobniej będziemy wchodzić w interakcję. Algorytmy, które działają na platformach mediów społecznościowych, mają na celu zatrzymanie użytkowników jak najdłużej na danej platformie. Aby to osiągnąć, tworzą profil użytkownika, analizując jego zainteresowania, lęki, uprzedzenia i przekonania po to, by dostarczać mu treści, które będą go angażować przez dłuższy czas. Jej zdaniem, gdy ludzie są świadomi tego, w jaki sposób zarabia się pieniądze na ich aktywności w internecie, są lepiej przygotowani do podejmowania świadomych decyzji dotyczących tego, komu i czemu mogą ufać. Samo zadawanie krytycznych pytań już bardzo pomaga. Dlaczego widzę to właśnie teraz? Czy to pochodzi z konta, które obserwuję? Czy to reklama? Czy treść sponsorowana? Czy to konto jest wiarygodne? Ważne jest również podejmowanie decyzji o ignorowaniu treści, które nie są tym, czego szukamy, aby odzyskać pewną kontrolę nad własnym doświadczeniem w mediach społecznościowych. Na podstawie materiału Olivii Diorio z SBS Examines w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.
1: Ogłoszenia. Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marion 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
2: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
1: I cóż, nasza audycja dobiegła końca. Za uwagę dziękuję, Joanna Borkowska-Surucić. Życzę jak zwykle Państwu miłego popołudnia. A na zakończenie jeszcze piosenka Wielka Woda i Maryla Rodowicz.